Hadoga kiza kwisoko yukuri muri kano kanya rero ikaze ni gwanyu kugira ngo mukurikirane integuro ingene ziriko ziragenda namaze kwamenyesha kari kwishengero rya Jabe kaze.